Instagram, TikTok, YouTube. Fajn. New Music Show. New Music Show.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
2: I'm Olivia. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.